co widzą moje oczy. I się zapadam, zabijam się w pół. Jestem wycinkiem zagmatwanego snu. Majak

drink some. Outside,

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

początek przeżył. Noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicy przyjacącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

Chciałam się stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

episode.

present company, except the worst. It happens every night.

Sometimes friends are mean.

kogoś na liście, jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knure. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupę. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy. A.

happens every night. Present company, excluded every time.

się. Wstajemy z cielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: Wagner.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

drama. Proszę, ja was nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kwapię na zabawę, przepraszanie nawet ty się błazen i porażę brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia. Ty, ona najstarsza z was. Może robi wjazd w koło pełno kłamstw. W nas jest jakaś prawda, nieprawdaż. Robię sobie zero postanowień z nowym rokiem. Tylko jedno, że obronię każdą z tych kobiet.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów. W każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com. Słuchaj na radioaktywne.pl.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Minęła właśnie teraz godzina 18, ale ja widzę, że tu jakieś echo mam. Ale to może się później coś z tym zrobi. Minęła właśnie 18, mamy niedzielę 13 września i zaczynamy 1015 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Ja jestem Konrad Maciąg, listę będę prowadził i realizował to jak co tydzień. No i przez jakiś czas pytaliście. Próbowaliście się dowiedzieć, czy będzie Natalia. No i proszę bardzo.
3: Jestem dzisiaj, co prawda wyjątkowo, no ale jest ku temu jedna przyczyna. No ale o tym się pewnie dowiecie za jakąś chyba jedną piosenkę albo trochę więcej. Zobaczymy.
2: No to zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie tak, jest dzisiaj z nami Natalia Ostaszewska na drugim stanowisku, które zazwyczaj wolne, ale dzisiaj poprowadzimy tę listę razem. Jak samopoczucie, jak wszystko?
3: Po wczorajszych koncertach czuję, że mam trochę przytkany nos, no ale zimno było.
2: No to prawda, troszkę było, też właśnie czuję, że troszkę się przyziębiłem, ale mam nadzieję, że mimo wszystko tutaj wytrwam. O, chyba właśnie poprawiłem coś.
3: No chyba właśnie tak.
2: Taka nasza tutaj zabawa z konsolą. Witam serdecznie, 1015 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Witamy, bo dzisiaj tu jesteśmy we dwójkę. Jak co tydzień 5 propozycji, 25 utworów. Żaneta właśnie napisała, że tęskniła.
3: Ale za mną?
2: Tak.
3: Aha, no dobrze, no miło mi w takim razie.
2: Też pyta, witam i o zdrowie pytam, no to powiedzieliśmy, że troszkę wczoraj przemarzliśmy, ale o przyczynie tego przemarznięcia to powiemy może trochę później. Jeśli zanim jeszcze zaczniemy z utworami, zaczniemy tutaj grać, to może przeczytam też listę obecności, bo lista obecności oczywiście jak co tydzień jest na facebook.com/fastforwardcharts i są z nami cztery panie, jeden pan. Jest Wiola z Łodzi, pozdrawiam serdecznie, jest i Ewa też z Łodzi, więc też również pozdrawiam, jeszcze bardziej serdecznie, bo to dwie osoby, to na dwie musi wystarczyć. Wiola z Kalet na Śląsku, jest Żaneta z Wrocławia, więc również pozdrawiam. Żaneta, która właśnie pytała o zdrowie, no póki co jest jak jest, ale na pewno doprowadzimy tę audycję dzisiaj do końca i jest z nami również Tomasz z Żor, który też mówi, że tęskniliśmy za Natalią.
3: No cóż, no to bardzo mi miło.
2: A Kornelia nas częstuje kawą i ciastkiem. Jeszcze różyczkę dzisiaj dorzuca. Więc tak, dzisiejsza audycja zdecydowanie pod znakiem tutaj obecności Natalii. Jeszcze też Ania odezwała się z Drawska Pomorskiego. Dopadło mi jakieś choróbsko, a na noc do pracy. No to chyba albo jakiś ferweksik będzie potrzebny, albo trzeba będzie chyba jednak jakieś L4 załatwić. Jeśli się da, oczywiście. No najgorsze takie cholerstwa, które łapią nagle. Grzegorz też pisze, że witam wszystkich serdecznie. Witamy cię również, Grzegorzu. No i teraz to już można chyba do propozycji przejść, a w propozycjach powrót grupy Spirit Box. Już jakiś czas temu zapowiedziany koncert tutaj został, 23 września, to już całkiem niedługo. Zagrają w Gliwicach, w Prezero Arenie, jeśli dobrze pamiętam. Ale właśnie teraz próbuję to na szybko znaleźć. Gliwice razem z zespołami Ginger i Dying Wish. To będzie Tsunami Sea Tour 2026. Tsunami Sea to poprzedni album, który wydali w zeszłym roku, ale już ruszają z nowym materiałem. No ale można powiedzieć, zaczyna się trochę smutno, bo to będzie żałoba. Mourning grupy Spirit Box to pierwsza propozycja.

0: Spirit Box i Morning to pierwsza propozycja do 1015 notowania Fast Forward Charts. Właśnie od tego utworu zaczęliśmy i tak właśnie doczytałem, że w Prezero Arenie wystąpią Spirit Box 23 września, czyli to już za dwa tygodnie, to w następny czwartek. Dołączyła do nas też Katarzyna ze Zgierza, więc pozdrawiamy serdecznie, witam wszystkich tutaj z gestem diabełka z palców albo z rogami, to się chyba rogi nazywa. Tak, ja często lubię też robić ten gest na koncertach, więc witamy ciebie również, Kasiu. Dzisiaj, jak już mówiłem w pierwszym wejściu, ale może dopiero ktoś się teraz włączył, jest z nami Natalia.
1: Jestem.
0: I właśnie jak jest Natalia, to jest też propozycja od Natalii, więc teraz czas na nią.
1: No jest to dla mnie propozycja. W sumie, jeśli ktoś może przez przypadek słuchał w czwartek, to już ten utwór słyszał, przyznaję. No i tak, ten utwór to najnowsza kompozycja od Sari Shore. To jest amerykańska wokalistka bluesowa, z którą już wiele lat temu miałam okazję przeprowadzić wywiad. Swoją drogą bardzo ciekawy, muszę go gdzieś poszukać, może jest jeszcze, gdzieś mam na komputerze, żeby może jeszcze gdzieś go wrzucić. No a w tym roku, dokładnie 8 października, ona wydaje swój trzeci album studyjny zatytułowany Running Wild. No i właśnie drugim singlem zwiastującym to wydawnictwo jest kompozycja tytułowa. Ale to nie wszystko. Sari Shore przyjeżdża także do Polski w tym roku, więc jakby się wam ten utwór spodobał i stwierdzilibyście, że macie ochotę na jej koncert, no to zapraszam albo 10 listopada do Gdańska, albo 11 listopada do Krakowa. A my teraz słuchamy Running Wild.

0: Thor Running Wild, no jak wam się podobała ta kompozycja? No ja powiem, mi się bardzo podobała, chociaż nie wiem, czy Man in the Middle nie był bardziej singlowym kawałkiem. No ale zobaczymy.
1: Ale chyba Running Wild też był jako single.
0: Tak,
1: i to
0: tylko
1: chyba
0: Man
1: piątek.
0: In the Middle jest singlem pierwszym, tak sprzed mniej więcej 2 tygodni, 3 może.
1: No ale u nas jednak Running Wild spróbuje swoich sił, zobaczymy jak to wyjdzie.
0: No zobaczymy, ja tak się chciałam odnieść, że jakby ktoś szukał, to jeszcze jest jeden utwór, jakby ktoś chciał posłuchać.
1: No oczywiście, bo Sally Shore to też, że tak powiem, ciekawa artystka. Mówiąc szczerze, mówiłaś mi o niej wcześniej, ale teraz jak usłyszałem, to stwierdziłem, że to będzie kawałek do listy.
0: No to widzisz.
1: Czasem, że tak powiem, można się zainspirować tutaj nawzajem. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj możecie pisać, możecie listę komentować. Dajcie znać, jak wam się podobał utwór z Sally Shore. My się wybieramy właśnie do klubu Gwarek 11 listopada.
0: No, w Krakowie, więc może ktoś, może dla kogoś to też będzie jakaś dodatkowa motywacja, jak ma blisko.
1: No a właśnie wiem, że niektórzy do Krakowa na koncerty to jednak czasami jeżdżą, więc jak najbardziej zapraszamy. Trzecia propozycja przed nami teraz, no i tutaj podejrzewam, że wielu słuchaczy Fast Forward Chart, słuchaczy i słuchaczek, jak już zobaczyło ten singiel, to pewnie domyślili się, że będzie w propozycjach. No i nie mogło być inaczej. Hokka, Joel Hokka. W zasadzie to też Hokka jako jego zespół, czyli też Pauli Rantasalmi z The Rasmus, przypomnę, i Jimmy Aslak, jak tutaj piszą, fenomenalny młody perkusista. To właśnie oni działają z Joelem Hokką w jego projekcie. Obiecywał trasę europejską, obiecywał, bo w tym tygodniu zaczyna trasę, ale po Finlandii. Zaczynają panowie w zasadzie trasę po Finlandii. No i obiecywana była długo trasa europejska. No i długo wszyscy czekaliśmy na ogłoszenia. No i można by powiedzieć, że w końcu jest. I to jest dobra wiadomość, ale zła wiadomość jest taka, że nie ma na tej trasie Polski. Niestety. Jest, jak tutaj dobrze widzę, 9 koncertów. Są na trasie Niemcy, jest Holandia, jest Wielka Brytania w Londynie 16 lutego, Paryż 19 lutego, a jeszcze jest Austria. To będzie przed Berlinem 23 lutego w Austria, Flex Cafe, no i 25 lutego w Berlinie, w Hall 44 albo Hall 24, jakby to przeczytali Niemcy. Niestety nie ma Polski i było całkiem dużo komentarzy, jak patrzyłem, z pytaniami where Poland, why not Poland, albo crying in Polish. Z tego co widziałem też, to i czescy fani byli trochę zawiedzeni, bo też było crying in Czech czasami. Więc no, tym razem jednak bardziej zachodnia Europa. Ale może panowie jednak zdecydują się potem jakoś rozszerzyć tę trasę, może się wybiorą na jakieś festiwale do Polski, to zobaczymy. No póki co na razie tylko Niemcy, Holandia, UK, Francja i Austria. Ale oczywiście tutaj skład koncertowy Hokka i Lost Society jak najbardziej zachowany, więc obydwa zespoły będzie można zobaczyć. No i z okazji ogłoszenia tej trasy Hokka ogłosił wielką współpracę, bo poza właśnie trzema panami z tego zespołu wystąpi jeszcze teraz Sami Elbana, czyli gitarzysta grupy Lost Society, gitarzysta i wokalista z tego co pamiętam. No i także UC69, czyli perkusista grupy The 69 Eyes. I to wszystko, i oni wszyscy w utworze Vampire. To nasza trzecia propozycja.

0: Hoka, Lost Society, Vampire, jeszcze w duecie 69 Eyes. Niezły skład tutaj, no a to nasza trzecia propozycja.
1: No ja mam nadzieję, że na którymś z koncertów zbiorą ten całą super grupę na scenie i będzie można usłyszeć Vampire w takim samym wykonaniu, jak i w studiu. W sumie Lost Society będą występować razem z Hokką. Może gdzieś The 69 Eyes się tam, że tak powiem, znajdą akurat i akurat tak sobie wystąpią. facebook.com/fastforwardcharts. Ania napisała, że Hokka do Polski jeszcze przyjedzie. Jestem tego pewna, a wspólny singiel z Lost Society genialny. No, trzymalibyśmy kciuki, żeby przyjechał. Ja bym się chętnie wybrał, jeśli byłby w Polsce. facebook.com/fastforwardcharts. Czas na czwartą propozycję. Były trzy zagraniczne, z tego co widzę. No to teraz zostały dwie polskie. Zespół mafrokowy przed nami, chociaż jak sami jeszcze określają swój gatunek muzyczny, to można go też scharakteryzować jako słonkor i z tym się jeszcze nie spotkałem, czyli można by powiedzieć łabędziokor, jakby tak chcieć przetłumaczyć na polski, i też post-hardcore. Nazywają się Quiet, Quiet, Quiet. I pochodzą z Nowego Targu, więc można by powiedzieć, posłuchamy w Fast Forward Charts również muzyki z okolic polskich gór, z okolic polskich Tatr. Chociaż Nowy Targ to tak też chyba w tych okolicach jest, nie? No być może. Są na tyle też matematyczni panowie z Quiet, Quiet, Quiet, że na YouTubie ich kanał można spotkać jako zapisany jako Quiet do sześcianu z taką trójeczką na górze. Więc jak widać, matematyki się dobrze trzymają. Utwór nazywa się Kowaniec. No i się zacząłem zastanawiać, co to jest. No i jak widać, panowie trzymają się tematyki, można by powiedzieć, swojego miasta rodzinnego, ponieważ Kowaniec to część właśnie Nowego Targu. Dawniej samodzielna wieś. Jest to podobno bardzo atrakcyjny turystycznie region. Na przykład można zobaczyć tam wodospad. Widzę, że też Wikipedia daje zdjęcie kapliczki przy drodze na polany Dziubasówki. No faktycznie bardzo malowniczo to wygląda, więc będzie można się do Kowańca wybrać. A teraz będziemy mogli Kowańca posłuchać. Zespół Quiet, Quiet, Quiet. Tak to się pisze. W utworze Kowaniec to trzecia propozycja.

0: Quiet, quiet, quiet, kowaniec. To nasza czwarta dzisiejsza propozycja. A co tam na miejscu piątym, jeśli chodzi o propozycję?
1: Ale to za chwilę, ale tutaj się jeszcze muszę trochę poprawić, bo bęcki się należą tutaj mi zdecydowanie. Jednak jest tutaj również wokalistka. Jest pani w tym zespole, więc nie mogę mówić, że tutaj panowie z Quiet, Quiet, Quiet. Ale tak, jak najbardziej kowaniec w propozycjach do Fast Forward Charts. Jak tutaj sami o sobie piszą, wkładają najmocniejsze emocje w swoje granie i prowadzą się w swoje najcichsze miejsca i zapraszają na tę podróż wszystkich odbiorców. Chcą przenosić muzyką do tego, za czym najbardziej się tęskni. No a Kowaniec to faktycznie wygląda na taką bardzo spokojną miejscowość, ale mimo wszystko atrakcyjną, z tego co teraz właśnie przeczytałem. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj możecie pisać, możecie dać bęcki redaktorowi za to, że się troszkę pomylił, ale mimo wszystko listę dzisiaj poprowadzimy do końca. Jeszcze jedna propozycja nam została. Tu już mogę być pewny, że to są panowie. Jest dobry teledysk do tego utworu, polecam sobie obejrzeć, no ale zespół The Windows słynie z bardzo szczerych i bardzo mocnych tekstów. Nie gryzą się w język i zawsze mówią o tym, co najbardziej aktualne i co... No i co im po prostu na sercu leży. Płyta nazywa się Tylko Spokojnie, to już będzie ich czwarty studyjny album, ukaże się 2 października, ale nie mogę sobie odmówić przeczytania tytułów poprzednich płyt, ponieważ poprzednia płyta nazywała się na przykład Pożar w burdelu i to był rok 2022. 19 rok to było Nie wszystko złoto, z trzema kropkami tutaj, z wielokropkiem, i pierwsza płyta to była Awaria systemu z roku 2015. W tym roku będzie Tylko Spokojnie. Uspokajają, ale ten utwór spokojny na pewno nie będzie. To wam mogę obiecać. To nasza ostatnia propozycja.

0: The Windows, tylko spokojnie, to piąta i ostatnia propozycja.
1: Tomasz właśnie napisał, że muszę się pochwalić, że byłem na planie teledysku, ale mnie chyba nie widać. No właśnie oglądałem dzisiaj ten teledysk, szukając cię tam, Tomaszu, bo byłem ciekawy, czy zagrałeś jakąś rolę, ale widziałem, że byli policjanci, był jeden mocno zamaskowany pan goniony przez policjantów, w telewizji byli politycy, byli też lekarze, ksiądz chyba się też nawet zdarzył, więc no faktycznie było spokojnie, ale za chwilę coś tu może walnąć. Tak właśnie, jak to The Windows śpiewają, tylko oni dosadniej. Właśnie tak będzie się też nazywała płyta, tylko spokojnie, będzie się dużo od Janie Pawlać, jak sami zaśpiewali 2 października. No ale jak widać, Tomasz na planie teledysku był. Możecie zobaczyć u nas właśnie zdjęcia facebook.com/fastforwardcharts, komentarze pod ostatnim postem. Sprawdźcie. A na wszystkie propozycje oczywiście będziecie mogli zagłosować już po godzinie 20:30 albo po tym, jak zagramy wszystkie utwory na fastforwardcharts.com. Tam będzie nowe notowanie, 1015 i rozpoczniemy głosowanie. Teraz zanim lista, to trochę poopowiadamy o koncertach, na których wczoraj byliśmy. Mówiąc szczerze, dowiedziałem się całkiem przypadkiem od naszego dawnego radiowego kolegi, tutaj pozdrowienia dla Bogusia, który jest realizatorem grupy Pull the Wire i napisał do mnie w pewnym momencie z 2 sprawami. Dlaczego nie ma relacji z koncertu Pull the Wire z Rokowizny? No akurat się nie załapałem na ten koncert, nie załapaliśmy się tutaj. No i jest też wydarzenie w dzielnicowym ośrodku kultury Ursynów. Tam właśnie było 5 darmowych koncertów wczoraj. No i postanowiliśmy się wczoraj wybrać.
0: No tak, postanowiliśmy się wczoraj wybrać na ostatnie plenerowe koncerty w tym roku, coś czuję.
1: No trochę można by powiedzieć, pogoda mimo wszystko nie była zła, ale jednak już kurtkę trzeba było założyć.
0: Wieczorkiem już było całkiem zimno, nawet tak dzisiaj trochę czuję pod nosem, że coś tam się dzieje.
1: No ale tak na początku byliśmy tacy, no nie wiadomo, czy zostaniemy do końca, ale jak się potem okazało, warto. Szybko może przejdziemy przez koncerty. Zaczęliśmy od stacji B, tak na połowę koncertu mniej więcej dotarliśmy.
0: Bo parking tam to jest jakiś dramat. Nie polecamy autem, ale inaczej też ciężko.
1: Tak, no chyba, że ktoś ma akurat blisko, to może. A i właśnie, ale słyszałem wiele razy, że na ich koncert wypadałoby się wybrać, że tak powiem, że warto ich zobaczyć. I faktycznie inspirują się takim, powiedziałbym, chyba polskim punkiem z lat 80. czy 90. No i potrafią faktycznie rozkręcić zabawę. Mi się spodobał utwór najbardziej o tym, czym jest Pogo. Pogo to bardzo fajna zabawa, jak się przywrócisz, to ci ktoś pomoże. Nie zapamiętałem dokładnie słów, ale mniej więcej jest taki przekaz. Więc z tego co wiem, to stację B też zobaczę na FOF Festival, który już 19 grudnia w Stodole. Rok temu byłem, byli też panowie z Lame Pool. W tym roku ich nie będzie, ale będzie na przykład stacja B, więc wiem, że się już tam też wybiorę. Potem tutaj, jak zobaczyliśmy, że gra Chip Tobacco, to też już wiedzieliśmy, że się wybierzemy na pewno.
0: No tak, szczególnie, że na poprzedni koncert Chip Tobacco w Warszawie nam jakoś się nie udało.
1: No niestety. Dlatego uznaliśmy, że wypada nadrobić, ale że tak powiem, no Natalia zawsze daje fajne show i też w sumie przyznała się, że też była pankową swego czasu.
0: No to coś może w tym jest. No i oczywiście ja tu zawsze mówię, że ona to ma bardzo ciekawe stroje, co kto lubi, ale ja jakoś zawsze patrzę, że w sumie są dość mocno pomyślane.
1: Tak, zdecydowanie Natalia potrafi już samym strojem tutaj wprowadzić dobrą atmosferę sceniczną. Potem Kobranocka. Tutaj Kobranocka dla fanów, że tak powiem, tego faktycznie dawnego polskiego grania, bo to jest zespół już z 40-letnim stażem na scenie. Zagrali swoje największe hity i tutaj ludzie się bawili. My to akurat skorzystaliśmy z przerwy, ale i tak widziałem, że fajną atmosferę stworzyli. No i główny punkt, na którym planowaliśmy być najbardziej, czyli Pull the Wire. Bo skoro opuściłem koncert na Rokowiźnie, to teraz na nich poszliśmy. I faktycznie według mnie warto było zobaczyć. Na Rokowiźnie był troszkę bardziej efektywnie było, bo tam były jeszcze te ekrany i to też dopełniało tutaj przekazu, ale ostatni motyw ostatniej płyty jest taki mocno, powiedziałbym, żeglarski, piracki, ale znalazł się też utwór o byciu piratem drogowym. Ogólnie było się przy czym pobawić, było do czego poskakać, był jeden klasyk, na który czekałem. Jeden nawet tutaj jeden nawet gitarzysta z publiczności poprosił ich, czy może z nimi wystrzelić kapslami w niebo. No i zaprosili go na scenę i odegrał z nimi ten utwór. Wiesio chyba miał na imię, jeśli
0: tak,
1: dobrze pamiętam.
0: Tak, Wiesio, to na pewno.
1: A tobie jak się podobało Chip Tobacco?
0: Chip Tobacco zawsze super, ale to myślę, że o tym to się będę wypowiadać w czwartek. Mam nadzieję, że ze wszystkim zdążę, bo, że tak powiem, normalna praca właśnie też mnie trochę goni w czwartek, ale może się uda.
1: No, trzymamy kciuki, a chciałem zapytać o Pull the Wire.
0: A Pull the Wire, no fajni byli zasadniczo, fajni rockowi, no i bardzo dobrze zrealizowani. Jak Boguś słucha, to może się uśmiechnąć pod nosem.
1: Tak, pozdrawiamy jeszcze raz Bogusia, bardzo dobry kolega nasz z radia. I faktycznie koncert był bardzo fajnie zrealizowany. No i ostatni koncert, na którym tak mówiliśmy na początku, no zobaczymy, bo to różnie może być. Wieczór zamykali Big Cyc. I może ty powiesz swoje pierwsze wrażenie.
0: Powiem tak, ja trochę poszłam na koncercie na zasadzie, dobra, zobaczymy co się wydarzy, bo czasami chodzę tak właśnie w taki sposób na koncerty, że nie mam, że tak powiem praktycznie nie mam żadnego związku z zespołem. W sensie, no gdzieś tam w radiu wiadomo, się słyszało i Makumbę, no i wiadomo, oglądało się swego czasu Świat według Kiepskich, więc Czołówkę wszyscy znamy na pamięć. No i gdzieś te zawsze te utwory gdzieś tam leciały w tle. No i zawsze miałam takie, już tutaj akurat z domu rodzinnego powiem taki ten, że trochę u mnie w domu rodzinnym był ten zespół postrzegany jako głupiutki, ale ja po koncercie doszłam do wniosku, że to muszą być zdecydowanie bardzo, bardzo inteligentni ludzie, skoro potrafią się z siebie tak śmiać i robić takie świetne parodie.
1: Tak, zwłaszcza, że przeczytałem nawet dzisiaj, że Krzysztof Skiba zawsze starał się w tych śmiesznych tekstach mimo wszystko przekazać coś mądrego.
0: No w sumie tak, ja tak w sumie aż tak nie analizowałam, no ale no były tam mocne akcenty, no nie wszystkim tu wypada mówić w radiu. Pewnie już się domyślasz, o którym
1: tak,
0: utwór.
1: Ale no muszę powiedzieć, bo jest to mój ulubiony utwór Big Cyca akurat i jest utwór o nagrywaniu filmu dla dorosłych, tak to ujmijmy. I jeśli jeszcze, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, o jaki film dla dorosłych chodzi, chociaż po wysłuchaniu piosenki mamy tam, że babka szybko ściąga buty, ja bym odczytał, że ten utwór jest taki troszkę o tym, że w sumie powiedzmy sobie szczerze, na polskiej prowincji w latach 90. mogło nie być za dużo rozrywki, więc nawet pomysł nagrania takiego filmu mógł się podobać. Tak sobie myślę, tak bym to zinterpretował, bo właśnie jest takie, piosenka się zaczyna od tego, że w naszej mieście niewiele się dzieje. No i jakby ktoś jeszcze nie skumał, o jakie filmy chodzi, to Krzysztof Skiba zaprezentował dźwięki z tych filmów, robiąc je własną buzią, własnymi ustami.
0: Ładnie dyplomatycznie żeś to ujął. Wszyscy się chyba domyślają, o co chodzi.
1: Więc, ale bo ja tak, no dobra, ten utwór, jak usłyszałem tylko początek tego utworu, mówię, o nie, to ja sobie muszę to nagrać.
0: I... No tak, ja pamiętam, że miałam taki komentarz mi przyszedł wtedy do głowy, no jesteśmy w dzielnicowym ośrodku kultury. No powiem tak, stereotyp ośrodków kultury wygląda na tym, że tam są wszyscy bardzo poważni, wysoka kultura itp., no i przychodzi Big Cyc.
1: Tak.
0: Trochę mnie to zawsze, znaczy to jest taki stereotyp, no teraz to się może trochę zmieniło, ale kiedyś tak było, zdecydowanie.
1: No, kiedyś to był taki trochę zespół, można by powiedzieć, na marginesie, bo właśnie oficjalne stacje nie chciały grać ich utworów.
0: Ale mi też, tutaj mi bardziej chodzi o, że tak powiem, stereotyp na temat ośrodka kultury jakiegokolwiek, gdziekolwiek.
1: No, w sumie tak.
0: Ale... Że to miała być wysoka kultura, wysoka sztuka, wszystko takie, no, trochę OM i nagle jest rok 2026, tam na terenie gra Big Cyc. Dla mnie to było trochę takie, miałam pewnego rodzaju dysonans.
1: No to właśnie ciekawe zestawienie, ale faktycznie Vixx mógł być tutaj trochę zaskakujący, chociaż nie można im odmówić, że to już trochę kultowy polski zespół.
0: No tak, no ale też no, są pewne kultowe zespoły, których jednak no, myślę, że nadal ośrodki kultury mogłyby nie zaprosić, a na pewno jak były 20 lat temu ośrodkami kultury.
1: Tak, to tak.
0: I Vixx na pewno do tych zespołów należy.
1: Tak, ale mimo wszystko przypomniały się czasy słuchania muzyki jeszcze z kaset, właśnie piosenek Vixxa, bo właśnie pamiętam, że Dress to miałem na kasecie i...
0: No, Dress, o ma.
1: I ta kaseta została, można by powiedzieć, często, no wiele razy przesłuchana przeze mnie.
0: Przewijały się ołówkiem?
1: Tak.
0: Żeby mieć pana Dresika?
1: Zdecydowanie, ale to też pozdrawiam, przy okazji pozdrawiam mojego kuzyna Michała, bo to właśnie z nim tego utworu słuchaliśmy i znaliśmy już tekst na pamięć w pewnym momencie. Więc tak, jeśli będziecie mieli zobaczyć okazję zobaczyć zespół Vixx, to naprawdę polecamy.
0: I gwarantujemy dobrą zabawę.
1: Mimo, że tam będzie Krzysztof Skiba, on tak troszkę jest takim ich performerem, takim hype-manem bym powiedział nawet.
0: Ale to właśnie to jest chyba trochę siła, no bo w zasadzie ja też trochę wczoraj się tak zorientowałam, że on w sumie nie jest tam głównym wokalistą, bo ja jakoś tak tego nie do końca...
1: Właśnie, ja też zawsze kojarzyłem, że tam Skiba.
0: Tak, a później się okazuje, że w zasadzie to JJ większość tekstów śpiewa.
1: Tak.
0: A Skiba to jest panem konferencjerem, który zapowiada utwory, przebiera się w przecudownie śmieszne rzeczy. Nawet dres ortalionowy miał wczoraj.
1: Tak, właśnie przy utworze Dres. Świetne to było. Tomasz właśnie też napisał, że z Vixxem to zawsze wesoło. No i nawet ma zdjęcie z Krzysztofem Skibą.
0: Można w sumie zobaczyć. Wczoraj można było zaczekać, ale mi było zbyt zimno.
1: Tak, to prawda. Już właśnie to zimno troszkę nas wypędziło z tego, z placu przed... dzielnicowym ośrodkiem kultury, no ale można by powiedzieć, gdyby było cieplej, to pewnie byśmy czekali.
0: Pewnie tak.
1: Więc polecamy zdecydowanie koncerty Vixxa. O Pull the Wire Tomasz też napisał, że byłem wiele razy na koncertach, zawsze moc i energia, a oni nam teraz przypomną, że życie to western.

0: Pull the Wire i Życie to Western, to właśnie tym utworem chyba nawet zakończyli ten koncert.
1: Chyba tak, też mi się tak wydaje, że Życie to Western to oni tym zakończyli. Miejmy nadzieję, że się nie mylimy.
0: Tak, i ich też będzie można zobaczyć na FOF 19 grudnia, więc to nie jest ich ostatnia wizyta w Warszawie w tym roku. My teraz przechodzimy do 1015 notowania listy przebojów Fast Forward Charts, czyli to są właśnie te 25 utworów, które wybieraliście przez cały tydzień. Przy okazji okazało się, że Boguś słucha, więc jeszcze raz pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy.
0: A na te 25 utworów składa się między innymi 4 awanse,
1: 10 spadków,
0: 4 utwory, które pozostały bez zmian,
1: 6 nowości
0: i 1 powrót. Tak się właśnie złożyło, że dziś zaczynamy nowością. Utwór, który 3 tygodnie czekał na swoją szansę, czekał w poczekalni, ale w końcu daliście mu zagrać na liście. Co prawda miejsce 25 to dobry start, ale to jeszcze zobaczymy, czy zagrają za tydzień. To wszystko też zależy od waszych głosów. The Materia wchodzi do listy z utworem Heart. Ja mogę przy okazji ogłosić, że ruszają też w trasę koncertową od 16 października. Już wspominaliśmy dzisiaj klub Gwarek, a tam właśnie też grają The Materia i Demeted. Między innymi właśnie 16 października w Krakowie, potem 17 w Katowicach. Po drodze będzie Warszawa 24 października w Voodoo Clubie, obydwa zespoły i The Materia i Demeted. Potem jeszcze Słupsk, Szczecin, między innymi też Poznań, Wrocław, Łódź, Gdańsk, Bydgoszcz i na końcu Kielce 28 listopada. A teraz gramy Heart na miejscu 25.

0: I takim mocnym uderzeniem zaczęliśmy 2015 notowanie Fast Forward Charts, zespół The Materia z utworem Hurt. Żaneta napisała, ja już prawie spakowana na jutrzejszy wyjazd do Warszawy na koncert grupy G-Luka. Outfit też mam przygotowany. I tak, na breloku w plecaku Żanety jest zdjęcie gitarzysty grupy G-Luka, czyli Seny. Pewnie jutro będzie można go zobaczyć na żywo, więc na pewno doceni gest, jeśli wybierzesz się z plecakiem, bo akurat plecak może zostać gdzieś, no gdzieś akurat w miejscu noclegu. Ale tak, faktycznie G-Luka dzisiaj grają w Krakowie w klubie Kwadrat, z tego co pamiętam, jutro w Warszawie w klubie Niebo. Też się tam wybieram, też jestem bardzo ciekawy tego koncertu, bo na takim to chyba jeszcze nigdy nie byłem, więc być może przygotuję też relację. facebook.com/fastforwardcharts, tu możecie pisać, a teraz lecimy dalej z listą.
1: No a my teraz mamy miejsce 24, a tam Wi i Sznur, jak dobrze widzę, i to są trzy oczka w dół i 3 tygodnie na liście.

0: Wisznor to miejsce 24, 3 oczka w dół, 3 tygodnie na liście.
1: A na 23 mamy znowu mocno wyczekaną nowość. Zespół Parastate, dawniej Taint, tutaj wspomagani przez Krystiana Muchę, utwór Mój Gniew. To dzięki waszym głosom nowość na miejscu 23.

0: State i Krystian Mucha w utworze Mój Gniew to nowość na miejscu 23.
1: A na miejscu 22 kolejny utwór Down, Blood Oath, trzy oczka w dół, 2 tygodnie na liście.

0: Down Blood Oath to miejsce 22.
1: No i zgodnie z nową zespołu dzisiaj Down, oczoczka. Bartosz napisał, ja się dopiero teraz melduję, Bartosz z Żoliborza, który również do nas pisze co tydzień i bardzo fajnie, chociaż słucham już od ponad 30 minut, ale niestety nie od samego początku. Spokojnie, będzie można przesłuchać również z archiwum. Wracając jeszcze na chwilę do Big Cyca, to już ponad 10 lat temu byłem na ich koncercie, to był maj 2016 roku, kiedy debiutowali z nową płytą Czarne Słońce Narodu, którą nazwa nawiązuje do mojego znanego sąsiada z Żoliborza, no proszę. Na koncercie prezentowane poza klasykami zespołu nowe piosenki z tej płyty do dziś mam zakupioną podczas tego koncertu płytę oraz okolicznościową koszulkę z grafiką z okładki tej płyty. Pozdrawiam, Bartosz z Żoliborza, prezenter aktywacji środowej. No też były ciekawe koszulki tam do kupienia, ale ostatecznie się na żadną nie zdecydowaliśmy.
0: No chyba już po prostu człowiek myślał o tym, potrzebujemy ciepełka, bardzo, bardzo.
1: Tak, to już, no... Koncert skończył się późno, ale fajnych seriali w telewizji nie było, a Krzysztof Skiba pytał, że nie wolelibyście serialu.
0: A może chcielibyście, żebyśmy grali jeszcze przez 2 dni? Tak, chcielibyśmy, oczywiście, żebyśmy chcieli. No nie możemy, mamy czas do 22, jakoś tak to było.
1: I się wyrobili z czasem. No my też tutaj lecimy dalej z audycją, 21. Na koncert tego pana też byśmy się chyba wybrali.
0: Był w ogóle teraz w Warszawie całkiem niedawno, ale ja jakoś przegapiłam. Dosłownie w czerwcu, w Sodole.
1: No właśnie, ja też.
0: Jakoś tak nie wiem. Coś tu.
1: Coś tu się wydarzyło. 25 września będzie nowa płyta. Wszyscy dostaną tego, czego chcą. Everyone gets everything they want. A teraz Date Night. 4 oczka do góry z 25 na 21.

0: No i w zasadzie nie powiedzieliśmy najważniejszego, że to Tom Morello, tutaj wspomagany przez Romana Morello, czyli interes rodzinny. Date Night dzisiaj awansują z 25 na 21.
1: A pierwszą 20 otwiera zespół Skilla z utworem Lift Me Up. No ale niestety 13 w dół i 3 tygodnie na liście. Podejrzewam, że to największy spadek w tym notowaniu.

0: Skillet, Lift Me Up, 13 w dół, miejsce 23 tygodnie na liście.
1: A teraz na miejscu 19 mamy kolejną dzisiaj. 6 nowości dzisiaj, ta już będzie trzecia, właśnie na 19. Panowie z Overgrown przywrócą nam ducha nu metalu z lat 2000. No i też, jak sami wspominają, inspirują się mocno muzyką, która właśnie była grana w MTV swego czasu. Overgrown, Lay Cold, to nowość na 19.

0: No właśnie, w miejscu 19 zespół Overgrown z utworem Lay Cold. Trzecia nowość dzisiaj, a zobaczymy, co dalej na liście.
1: Na miejscu 18 zespół Motionless in White w utworze Playing God w duecie z Corym Taylorem. Pozycja obroniona, ale 13 tydzień na liście, co oznacza, że słyszymy ten utwór po raz ostatni w regularnych notowaniach.

0: Berg!
1: Motionless in White Plane God w duecie z Corey'em Taylorem, miejsce 18-13 tydzień na liście.
2: Tak, ale tutaj Motionless in White ogłaszają, w zasadzie na razie tylko napisali, że ogłoszą koncerty. Wypisali 7 krajów, dokładnie to Szwajcarię, Węgry, Słowację, Włochy, Francję, Grecję i Portugalię. No szkoda, że nie Polskę. Ale cóż, ale coś czuję, że tu się chyba release i ten zszykuje. Jak myślisz?
1: Być może, zobaczymy w sumie.
2: No tutaj będziemy musieli poczekać na ogłoszenia, ale być może tutaj będzie tutaj co ogłosić. No szkoda, że nie Polska. Dawno nie byli, w sumie mogliby wrócić. facebook.com/fastforwardcharts. Czekam na wasze komentarze, a teraz, o to też akurat płyta, na którą czekamy, bo to będzie płyta od Tonego Iommiego. From the Dark dostaniemy 23 października. Tony Iommi i Jorn Lande w tym projekcie razem występują. World Alone to pierwszy singiel z tej płyty. Dzisiaj niestety 4 oczka w dół z 13 na 17.

0: Tony Iommi dalej robi świetne solówki, ale tutaj już trochę musimy wejść. Z 13 na 17 dzisiaj niestety 4 oczka w dół. World Alone po 5 tygodniach na liście, dzisiaj miejsce 17.
1: A na miejscu 16 zespół Six Saints w utworze Fuse, oczko w dół, 2 tygodnie na liście.

0: Six Saints Fuse to miejsce 16 oczko w dół, drugi tydzień na liście.
1: No ale się trzymają, panowie jeszcze wyruszają w trasę i z tego co pamiętam do 21 listopada będą w Voodoo Clubie w Warszawie. Tutaj też zespół wyrusza w trasę, ale oni to akurat 15 października będą w Krakowie. I w zasadzie to jest jedyny powrót dzisiaj w 1015 notowaniu Fast Forward Charts. Będziemy gonić białego króliczka razem z zespołem Ghost Kid, bo tak nazywa się ich płyta Follow the White Rabbit. Swoją drogą jest już kolejny singiel, może on też się do listy niedługo dostanie. I Destroyed You się nazywa. I premiera już była. Premiera chyba dzisiaj dopiero będzie. Ivory teraz z kolei na miejscu 15. Have your soul a broken home, where dreams are made of glass.

0: Ghost Kid i Ivory to miejsce 15, jedyny powrót dzisiaj w 1015 notowaniu Fast Forward Charts. Zdecydowaliście się dać im jeszcze jedną szansę, no ale może też niedługo jakiś nowy singiel wpuścimy, bo płyta dopiero 2 października.
1: A na miejscu 14 Nickelback i utwór Rattle That Cage w duecie z John Five. 2 oczka w dół, 7 tygodni na liście.

0: Nickelback, Rattle That The Cage, feat. John 5, 14 miejsce, 2 oczka w dół, 7 tygodni na liście.
1: A teraz będzie trochę spokojniej. No i ten zespół to usłyszymy nawet na żywo, bo oni będą supportować The Who. To już 19 października i 20 też w klubie Stodoła. Draumacona utwór się nazywa. No i trzyma się z nami na liście, bo to już 9 tydzień, jeszcze awansuje. Dzisiaj z 16 na 13. Zespół Skald.

3 do góry. Dzisiaj z 16 na 13 zespół Skald z utworem Draumakona. To z płyty Urlog, która ukaże się już 25 września. No a potem będziemy mogli ich zobaczyć na żywo w Warszawie między innymi. To przez dwa dni, bo 19 i 20 października. Aczkolwiek biletów jest mało, więc jakby ktoś jeszcze chciał usłyszeć i ich, i Dechu, to trzeba się troszkę pospieszyć. facebook.com/fastforwardcharts. Nam zostało 12 utworów do końca i na 12 dzisiaj również duży spadek i to z miejsca 4. Po 5 tygodniach na liście spadają Inclusion z utworem Toń. W ten piątek wystąpił na Winylfeście w Chorzowie, więc jeśli ktoś by chciał ich usłyszeć na żywo, to można się tam wybrać. A oprócz Inclusion też Farbenlere, Transgresja i Gutierrez. To w ten piątek w Leśniczówce w Chorzowie.

0: Inclusion Toń to miejsce 12. 8 w dół, 5 tygodni na liście.
1: No, dzisiaj mocny spadek grupy Inclusion na 12, na 11 również, ale tutaj dwa oczka w dół tylko. No i jeden Nickelback był, to teraz będzie kolejny, a wszystko z płyty Everything Under the Sun, to już 30 października. Leave Me Behind dzisiaj z 9 na 11.

0: Tak to właśnie się nazywa ten utwór grupy Nickelback, Leave Me Behind. Dzisiaj z 9 na 11 z płyty Everything Under the Sun. To już 30 października będziemy mogli ją usłyszeć w całości.
1: A pierwszą dziesiątkę otwiera Marilyn Manson z utworem Exit Wound i to jest 10 tydzień na liście i pozycja obroniona.

0: Marilyn Manson, Exit Wound, to miejsce 10, pozycja obroniona, 10 tydzień na liście.
1: No, czyli tak otworzyliśmy pierwszą 10. A teraz miejsce 9 przed nami. Tutaj panowie szykują się na koncerty, ale póki co na razie tylko Wielka Brytania. Dead Company, płyta się ukaże 13 listopada, ale wrócili do nas po 5-letniej przerwie. 10 over 10 to już drugi tydzień na liście, ale dzisiaj spadek o jedno oczko z 8 na 9.

0: z 8 na 9. W poprzednim wejściu nie powiedziałem, co to za zespół, to teraz przypominam Royal Blood, chociaż powiedziałem o nich wszystko praktycznie. Utwór to 10 over 10. No dzisiaj oczko w dół na 9 po 2 tygodniach na liście.
1: A na miejscu 8 mamy dzisiaj kolejną dzisiaj nowość i to jest Dead Poets Society z utworem Cold.

0: Dead Poets Society Cold to miejsce ósme i nowość.
1: No, jeszcze dwie nam zostały, ale to jeszcze wszystko tutaj się odsłoni do godziny 20.30, chociaż pewnie trochę później. Tak akurat nam dzisiaj wyszło, że skończymy ciut później, no ale to nie pierwszy raz, bo właśnie minęła godzina 20. Jakby ktoś potrzebował nastawić zegarek, to teraz jest 20.01 dokładnie, a my jesteśmy na miejscu siódmym i na tym siódmym mamy najwyższy awans z kolei w 1015 notowaniu Fast Forward Charts. Chris Harms ciągle żywy, bo to zespół Without Warning, tutaj akurat wspomagani przez Chrisa Harmsa, utwór Breed, awansuje z miejsca 23 na 7.

0: Z 23 na 7 dzisiaj Without Warning z Chrisem Harmsem na featuringu. 16 oczek do góry po 10 tygodniach na liście. No nawet Viola napisała, że no ale awans. No jest to duży awans, największy w dzisiejszym notowaniu. Za to Katarzyna napisała, że musi lecieć, więc pozdrawiam serdecznie do zaś. Ale my się jeszcze nie zbieramy. My mamy jeszcze 6 utworów do końca.
1: A na 6 kolejna dzisiaj. Kolejna dzisiaj nowość i to jest zespół Cruise z utworem W sercu i w głowie.

0: sercu i głowie to zespół Krum, miejsce szóste i nowość.
1: A tutaj warto ogłosić kilka koncertów, bo cztery nadchodzące mają w planach panowie z Krum. 26 września zagrają w Lesznie i z tego co pamiętam, to zagrają z zespołem San Quentin, który też swego czasu u nas na liście był. Utwór Nie jesteś sam się nazywał i nawet wydali płytę pod tym tytułem, polecam ją przesłuchać. To w Lesznie 26 września wystąpią. Potem w Piwnej Beczce w Warszawie, to 3 października i 28 listopada w Zamościu i jeszcze 11 grudnia w Dąbrowie Górniczej. Może jeszcze jakieś ogłoszenia się tu pojawią, oczywiście będziemy informować, ale póki co te cztery w planach są. Za to na miejscu piątym tutaj mamy pozycję obronioną i to już 9 tygodni na liście, więc też zdecydowany weteran The Humanized, czyli powrót do roku 2006 grupy Bring Me The Horizon. Z tego co pamiętam, to zespół i Bring Me The Horizon razem z Motionless In White wyruszają w trasę po Kanadzie. To już za 2 tygodnie. No jak widać, Motionless In White wybiera się też do Europy. Ale na polskie ogłoszenia tutaj będziemy musieli trochę poczekać. Z 5 na 5 The Humanized.

0: piątego na piąte po 9 tygodniach na liście Bring Me The Horizon z utworem The Humanized. No jak widać, panowie uderzają mocno i zdecydowanie tym razem. No i coś czuję, że do tego 13 tygodnia wytrzymają, bo wytrwale głosujecie. Cornelia pyta, ciekawe gdzie będzie Blind Channel. 4 utwory nam zostały do końca, więc w ciągu tych 4 utworów wszystko się wyjaśni.
1: A zaraz miejsce 4, tam zespół Defiard z utworem When I Feel Inside, 2 oczka w dół, 3 tygodnie na liście.

0: Deaf Ear Tour, I Feel Inside, to miejsce czwarte. Dwa oczka w dół, trzy tygodnie na liście.
1: Więc jak widać, szykują się zmiany na podium, ale do podium to właśnie teraz przechodzimy, bo teraz przed nami miejsce trzecie i na miejscu trzecim mamy najwyżej dzisiaj notowaną nowość. Koniec listopada, wjeżdżają od razu na listę z dużym uderzeniem, no ale to oni tak mają właśnie w zwyczaju. Rotacyjny celebryta, jeszcze tu nie ma zapowiedzi nowej płyty, ale już w ten piątek ruszają w trasę koncertową. Zaczynają od Gdańska, to będzie Gdańsk w klubie Paszcza Lwa. Między innymi zagrają z zespołem Blady Loki. Potem będzie Bydgoszcz, to w sobotę 19 września, również zespół Blady Loki i koniec listopada tutaj w Over the Under Pub. No i nagle wskoczył im na trasę Wrocław. Tutaj klub Łącznik. Miał zagrać zespół The Cold Memories razem z zespołami Stacja B i Hamulec. Stację B to akurat widzieliśmy wczoraj. Ale jako, że The Cold Memories nie mogą wystąpić, to na ich miejsce wejdzie koniec listopada. Więc we Wrocławiu za tydzień o 18:30 w klubie Łącznik będzie można ich usłyszeć. A u nas teraz na miejscu trzecim rotacyjny celebryta.

0: Celebryta chyba się dziś poczuje bardzo dobrze, bo rotacyjny celebryta dzisiaj dzięki waszym głosom na miejscu trzecim. Fast Forward Charts, zostały nam jeszcze dwa utwory. Przypominam, że Czarny Pas w Byciu Normalnym, zespół Koniec Listopada, w tym tygodniu zaprezentuje w trzech miastach. To był Gdańsk w piątek, Bydgoszcz w sobotę i Wrocław w niedzielę.
1: No a my przechodzimy do miejsca drugiego, a tam zespół Blind Channel z utworem Diana. Oczko do góry, 4 tygodnie na liście.

0: Blind Channel Diana, to miejsce drugie, więc za chwilę wszystko będzie jasne. Co tam na pierwszym?
1: No to za chwilę już przejdę do miejsca pierwszego. Przypomnę tylko, że jeszcze Blind Channel, płyta Painstream 30 października, no a 11 lutego w Warszawie w... No tutaj zapomniałem klubu, ale może sobie szybko jeszcze przypomnę. Blind Channel grają w Warszawie 11 lutego, w Krakowie, z tego co pamiętam, to klub Kwadrat lutego 12. Może za chwilę to jeszcze znajdę. W Proximie, w Warszawie, w Kwadracie, w Krakowie, na supporcie zespół Block of Flats, akurat u nas w kraju będzie. facebook.com/fastforwardcharts, widzę, że tutaj ku radości Corneli Blind Channel dzisiaj na miejscu drugim. Miejsce pierwsze to za chwilę, bo teraz będzie procedura kończąca. To było 1015 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Prowadziliśmy je dzisiaj we dwójkę. Ja, czyli Konrad Maciąg, listę prowadziłem i realizowałem. Dziękuję, że tutaj zostaliście do samego końca, że przesłuchaliście dzisiaj całego notowania. Zostańcie jeszcze na numer jeden. Razem ze mną listę prowadziła Natalia Ostaszewska.
0: Cześć, życzę wam miłego wieczoru.
1: Żaneta pisze, że do zobaczenia jutro na koncercie G-Luki. No pewnie się jakoś złapiemy. Tak, Natalia życzy miłego wieczoru. Natalia również prowadzi Muzyczne Skrajności w czwartki o 20. Część kontentu już poznaliśmy, ale podejrzewam, że inna część to już trochę niespodzianka.
0: No będzie trochę niespodzianek, no i mam nadzieję, że wszystko się uda.
1: Trzymamy kciuki, oczywiście zapraszamy w czwartek o godzinie 20 na Muzyczne Skrajności. Głosowanie na fastforwardcharts.com już rozpoczęte, już można klikać na swoje ulubione utwory, zaznaczyć trzeba checkbox, o to się tak nazywa, checkbox przy swoich ulubionych utworach, można w dowolnej ilości, można głosować raz dziennie na dowolną liczbę utworów. Oczywiście między głosowaniami musi upłynąć 24 godziny, tak działa nasz system. Na miejscu pierwszym, tutaj akurat bez zmian, zespół Jenaj, 8 tygodni na liście, to już jest ich piąty numer jeden, więc panowie naprawdę bardzo mocno tutaj wspierają, fani w zasadzie zespołu Jenaj, bardzo mocno wspierają zespół u nas na liście. Jenaj ogłosił nowy koncert też, koncert się nazywa W Matni, w gminie Nowe, w województwie kujawsko-pomorskim, w Centrum Kultury Zamek. Zagrają trzy zespoły: Darkside, Miasis i właśnie Jenaj. U nas dzisiaj Paralyzed na miejscu pierwszym, więc ja wam mówię do usłyszenia za tydzień i cześć. Głosujcie na fastforwardcharts.com, a ja was zostawiam z naszym numerem 1.

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa GTA te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: Może mam.
1: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
0: No ale ja...
1: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą. Jak japy, tych co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierasz szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupę. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: wrogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kreta, ci przecież nie w dres.

0: jaki będzie po mnie, o. We się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska,
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

episode.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

polskich traw. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moich plan. Niech usunąć z głowy setki morskich plam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej to gardła nie spłyną nam.

tak zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

0: Sasaki.
1: Możemy.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Jest poniedziałek, godzina 25. Wysłuchacie Radia Aktywnego. Z tej strony Mateusz Kwiatkowski. Ze mną jak co tydzień jest Jakub Wysocki.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: A to jest kwiatowa audycja, chociaż dzisiaj mogę powiedzieć chyba, że to jest funkowa audycja i zostałbym przy tej nazwie, ponieważ właśnie taki jest temat dzisiejszej audycji. Na ogół się to staram jakoś doprecyzowywać, staram się powiedzieć, że to będzie audycja o konkretnym wykonawcy i jakoś ten temat zawęzić, ale stwierdziłem, że dzisiaj potraktujmy ten temat dość szerzej, ponieważ jest wielu świetnych funkowych artystów, o którym chciałem wam opowiedzieć, ale do tej pory jakoś nie było do tego dobrej okazji, dlatego dzisiaj nadrabiamy zaległości. Mam nadzieję, że bardzo dużo dobrej muzyki przed nami i na pewno bardzo wielu ciekawych wykonawców. Zacznijmy może po prostu od pierwszego wykonawcy, o którym chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć. Tak jak już powiedziałem, będzie ich sporo, będzie też bardzo dużo zespołów, kolektywów, ale zaczniemy od jazz-funkowego saksofonisty z Nowego Jorku, który nazywa się Sam Greenfield. I to właśnie od jego chcę zacząć, ponieważ jego twórczość jest, uważam, że właśnie bardzo fajnie balansująca na pograniczu jazzu, funku, na pograniczu takiej przyjemnej muzyki, ale też solidnej dawki improwizacji. To jest saksofonista, który zasłynął z dwóch albumów. One były wydawane w latach 2022 i 2023. Jeden z nich nazywa się Sam Greenfield Sax, a drugi Sam Greenfield Rules. Myślę, że takie dość zabawne nazwy albumów to też jest coś bardzo charakterystycznego dla tego grona muzycznego. A my właśnie teraz sobie posłuchamy jego najbardziej znanego utworu, który nazywa się Chips and Dip.

To był Sam Greenfield w jego największym przeboju, czyli Chips and Dip. Mam nadzieję, że to dość radosne rozpoczęcie naszej audycji wam się podobało, ponieważ w tym tonie będziemy utrzymywać mniej więcej najbliższe półtorej godziny, aczkolwiek świat muzyki funkowej jest bardzo obszerny i zawiera w sobie bardzo dużo różnych brzmień, więc jeszcze przez ten świat będziemy tutaj przemierzali. Tak zaspoileruję wam, że na końcu przejdziemy może nawet trochę w okolicy takiej muzyki pop-funk, pójdziemy w takie okolice czegoś już przyjemniejszego. Na razie jest to muzyka instrumentalna, no ale jaka muzyka instrumentalna? No mam nadzieję, że taka, która wam się podoba, bo mi podoba się bardzo. A teraz przechodzimy do zespołu. No jeśli chodzi o ten świat funkowy, to trzeba przejść do zespołów, ponieważ to właśnie głównie ta muzyka tworzy się w większym gronie, aczkolwiek często bywa tak, że te zespoły funkowe mają takiego jednego wybijającego się lidera, takiego dyrektora muzycznego całego tego projektu, który stoi za taką myślą przewodnią tych kompozycji. I tak jest w przypadku zespołu Nine Sparks Riot. To jest bardzo ciekawy kolektyw, który tworzy właśnie muzykę również podobno tego, co sam Greenfield, czyli takie balansowanie na granicy funku i jazzu. Oni mają bardzo szeroką gamę swoich utworów, ponieważ są tam brzmienia spokojniejsze, ale też również takie poprawiające nastrój do posłuchania sobie muzyki funkowej. No i w tym przypadku liderem tego zespołu jest, no mieliśmy przed chwilą saksofonistę, teraz będziemy mieli trębacza. Nazywa się on Christian Persson i jest on właśnie liderem tego projektu, aczkolwiek w sumie w tym zespole jest dość stałe grono muzyków. Taką jedną z postaci, z którą on często współpracuje, jest Sebastian Agren. To jest perkusista, z którym on na stałe współpracuje właśnie w ramach tego projektu Nine Sparks Riot. Jeśli chodzi o ich całą dyskografię, to mi się najbardziej podoba album pod tytułem The Lotus and the Swamp. I teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali utworu właśnie z tego albumu. Ten utwór nazywa się The Antidote.

To było Nine Sparks Riot i tutaj w tym utworze bardzo dobrze nam się przedstawił Christian Persson, czyli trębacz, którego solówki mogliśmy usłyszeć. Bardzo lubię to właśnie w tych utworach funkowych, że jest tutaj dużo przestrzeni. I jeśli są odpowiedni muzycy na odpowiednim miejscu, to tę przestrzeń potrafią wykorzystać. To był album z roku 2022. Jeszcze na chwilę przy nim zostaniemy, ponieważ moim zdaniem jest to ich najlepsze wydawnictwo. Dzisiaj będziemy omawiali właśnie takie same nowinki w tym świecie funkowym. Oczywiście moglibyśmy się też cofnąć do klasyków, ale stwierdziłem, że dzisiaj zostaniemy przy tym, co nowe, świeże i przy tym, o czym chciałbym wam powiedzieć jakoś ostatnio, ale po prostu nie miałem tej pory do tego okazji. Jeśli chodzi o ten zespół, to oni mają też nowsze utwory wydane, ponieważ w tym roku ukazała się ich epka pod tytułem Orka. Też tutaj was mogę zachęcić do słuchania tego, ale my zostajemy przy The Lotus and the Swamp i teraz przejdziemy do kolejnego utworu, który nazywa się This Too Shall Pass.

I w ten oto spokojny sposób pożegnaliśmy się z zespołem Nine Sparks Riot i lecimy dalej, ponieważ to jest nasza muzyczna podróż. Byliśmy na początku w Stanach. Nine Sparks Riot to zespół ze Szwecji, więc odwiedziliśmy również Europę i teraz w Europie zostaniemy na chwilę, ponieważ przeniesiemy się do Francji. Tam również funk istnieje i ma się bardzo dobrze, a to ze sprawą zespołu CC Street. Jest to zespół znany głównie ze swojego debiutanckiego albumu. Jest to przy okazji ich self-titled album, który ukazał się w roku 2017. Ich późniejsze albumy już nie cieszyły się aż tak dużym powodzeniem, ale ten debiut był naprawdę widowiskowy. Tam była masa takiego radosnego funku i bardzo dużo pozytywnej energii. Teraz na chwilę troszkę się zamuliliśmy, trochę się uspokoiliśmy i trochę mieliśmy czasu do takiej jazzowej refleksji. No to teraz podkręcimy trochę tempo i posłuchamy sobie Jaja's Funk.

0: To było Jaja's Funk z debiutanckiego albumu zespołu CC Street. No i mam nadzieję, że teraz już rozumiecie, czemu ten zespół wybił się właśnie na tym albumie. Przy okazji można też zaznaczyć, że jest to zespół kierowany przez Francisa LaRue. To jest gitarzysta, którego właśnie też mogliśmy usłyszeć w tym utworze przed chwilą. A teraz, jeśli mówimy o takich bardzo... bardzo wyrazistych postaciach w świecie funkowym, no to trzeba wspomnieć o Jacku Stratonie, czyli multi-instrumentaliście, który działa pod pseudonimem Wolfmon, a jego zespół nazywa się Wolfpack. Jest to bardzo znany projekt muzyczny. Myślę, że obecnie na świecie jeden z takich najbardziej wyrazistych projektów funkowych. Mają oni naprawdę bardzo dużo albumów na swoim koncie. Bardzo dużo twórczości, no i rzeczywiście Wolfmon jest ciekawą postacią, ponieważ on tworzy solowo i tworzy też właśnie w zespole Wolfpack. Łącznie jest to naprawdę dużo dobrej, funkowej muzyki. To jest taka muzyka, która wydaje mi się, że gdzieś tam momentami przebija się trochę do mainstreamu, aczkolwiek cały czas zostając z łatką po prostu tej rasowej, funkowej muzyki. Jakie są twoje odczucia, Kuba, co do tego zespołu? Bo wydaje mi się, że to jest taki zespół, który jest dość wyrazisty.
1: Ja Wolfpack nie słuchałem aż tak dużo, ale mówiłem właśnie ci, że mam zapisany jeden mój ulubiony utwór, Christmas in LA, który zawsze słucham święta i nie tylko. I ja generalnie przepadam za funkiem i też członkiem tego zespołu jest Joe Dart, tak? Basista.
0: Szczerze nie wiem, nie znam tego zespołu, ale domyślam się, że tak jest, jeśli tak mówisz.
1: Tak, jest Joe Dart i on ma właśnie taki bardzo znany filmik na YouTubie, gdzie on wali taką solówkę na basie i to jest bardzo znany filmik. Jest naprawdę niesamowicie funkowa ta solówka i tam ona trwa chyba z minutę, więc wszyscy, którzy nie słyszeli tej solówki Joe Darta na YouTube, to polecam posłuchać, bo jest niesamowicie funkowa. Ja co jakiś czas sobie wracam i po prostu sam mi się banan robi na twarzy, jak słucham tego. Naprawdę bardzo, bardzo fajny basista i czasem sobie gdzieś słucham, co tam tworzy głównie. Chyba nawet bardziej solowo go znam niż twórczość Wolfpack.
0: Okej, to ja przyjmuję to polecenie. Dziękuję za ciekawostkę i przyjmuję to polecenie. Będę miał czego słuchać już nawet pewnie za moment. A ja powiem o innym artyście, który współpracuje właśnie z zespołem Wolfpack, ponieważ jest to gitarzysta Corey Wong, też znany funkowy gitarzysta. No i z tej współpracy powstał nawet utwór, który właśnie nazywa się po prostu Corey Wong. Jest to jego dzieło razem z zespołem Wolfpack, więc posłuchajmy, co oni razem ugotowali.

To był Wolfpack, który mogliśmy usłyszeć właśnie w utworze Cory Wong. Ten utwór powstał we współpracy z tym artystą. A my teraz przejdziemy dalej i do innej współpracy, ponieważ pierwszy raz na tej audycji usłyszymy jakikolwiek wokal, co myślę, że będzie takim miłym przełamaniem w trakcie tej dzisiejszej audycji. Ona już trwa ponad pół godziny, a my w końcu usłyszymy jakieś słowa wyśpiewane. I będzie to Christine Huckel, która zaśpiewała z zespołem Wolfpack w utworze pod tytułem Back Pocket.

0: To był Wolfpack, zespół, z którym się już żegnamy, ale mam nadzieję, że żegnamy się w bardzo dobrych nastrojach. Mam nadzieję, że wam to się również spodobało. Bardzo fajna muzyka, bardzo ciekawa twórczość. A my teraz przechodzimy do innego zespołu, który jest również, myślę, że dość znany w internecie, zwłaszcza na YouTubie, ponieważ tam publikują swoją twórczość tak zdecydowanie najczęściej i najchętniej. I będzie to zespół dość nietypowy, ponieważ oni słyną z coverów, a nie z własnej twórczości. I jest to zespół, który nazywa się Scary Pockets. Wszystkim fanom muzyki funkowej, takim, którzy śledzą ten funkowy lore, myślę, że jest to zespół dość znany, ponieważ oni współpracują z bardzo wieloma znanymi muzykami i tworzą właśnie funkowe covery znanych przebojów, wielkich hitów innych artystów. I to, co jest ciekawe, jeśli chodzi o ten projekt, to to, że takim mózgiem stojącym za tym projektem jest pianista, klawiszowiec, który nazywa się Jack Conti. I Jack Conti, poza tym, że jest świetnym instrumentalistą i takim mózgiem stającym za projektem Scary Pockets, to jest też multimilionerem, a może i nawet więcej, ponieważ jest to CEO Patreona. Tak, tak się nazywa ta platforma? Kuba, musisz mi odpowiedzieć.
1: OnlyFans. Chodziło ci o OnlyFans.
0: Tak, dokładnie. On jest modelką, tak.
1: Patreon. Patreon, Patreon.
0: Patreon, tak to jeżeli o, ładnie chcemy. To powiedziałeś. To jest właśnie ta platforma, o której powiedział Kuba. Jack Conti jest w ogóle CEO tej całej platformy, więc tak, jest to po prostu bardzo znany biznesmen, który zajmuje się również muzyką i w ramach działalności muzycznej ma właśnie projekt Scary Pockets. Oni wykonują właśnie głównie covery i współpracują z wieloma znanymi muzykami. O tym, z jakimi muzykami współpracują, to ja jeszcze zaraz potem powiem. A teraz posłuchamy coveru, który wykonał właśnie ten zespół we współpracy z wokalistką Vidią Vox i skowerowali oni utwór w oryginale wykonywany przez Kali Yushis. Ten utwór nazywa się Telepatia.

To był cover utwór Telepatia w wykonaniu zespołu Scary Pockets. Jeśli jesteście zainteresowani większą ilością ich coverów, to oczywiście zajrzyjcie na ich YouTube'a, gdzie oni no, bardzo są aktywni, ponieważ to jest cała wielka społeczność funkowa, która działa wokół nich. W sumie wokół zespołu Wolfpack też jest taka bardzo duża społeczność zrzeszona. Oni mają też bardzo prężnie rozwijający się merch. Myślę, że nawet Wolfpack w ogóle jest chyba numerem jeden w tym funkowym środowisku, bo oni mają bardzo, bardzo dużo fajnego merchu i potem się chyba poznaje ludzi, którzy mają fajny gust tak na ulicy, jak się przechodzi. Jak ktoś ma koszulkę Wolfpack, to wiadomo, że słucha fajnej muzyki. Albo może po prostu kupuje fajne koszulki. Zawsze są albo w jedną, albo w drugą w sumie. Może być, no to jest rzut monetą, ale my teraz zostaniemy na chwilę jeszcze przy zespole Scary Pockets, ponieważ tak jak wspomniałem, Jack Conti współpracuje z bardzo wieloma muzykami. Najczęściej współpracuje w ogóle ze swoją żoną, która nazywa się Natalie Dawn i ona jest wokalistką. Razem w ogóle mają swój projekt muzyczny, który nazywa się Pomplamoose. Taka dość trudna nazwa. I właśnie w zespole Pomplamoose też wykonują covery, tworzą swoją muzykę. To jest taki trochę side project od Scary Pockets, ale też współpracują, w sensie te grona muzyczne się trochę przecinają. Ale jako Scary Pockets też tworzą swoje utwory. Nie tylko same covery, bo czasami współpracują z jakimiś znanymi muzykami, no i wtedy też przy okazji mają okazję popisać się własną twórczością. Tak się stało, kiedy współpracowali z Larrym Goldingsem. To jest bardzo znany klawiszowiec. W sumie to chyba bardziej jazzowy niż funkowy nawet. On ma bardzo charakterystyczny styl grania, ponieważ on gra głównie na instrumentach organowych, na organach i w sensie nie na ludzkich organach. To zabrzmiało trochę w ten sposób, nie w ten sposób, tylko na organach takich, wiecie, instrument muzyczny, organy. To jest taki instrument, na którym się gra. No i właśnie on na tym gra i na instrumentach, które są podobne do tego. Razem z Larry Golding ze Scary Pockets stworzyli projekt, który nazywał się Scary Gold. Goldings i wydali album o nazwie Feel. I my teraz posłuchamy sobie utworu, który pochodzi z tego ich albumu. I ten utwór ma taką dość osobliwą nazwę. Zaraz omówimy sobie tę nazwę, a teraz po prostu posłuchajmy utworu, który właśnie nazywa się Louis Cole Sax.

Dzisiaj słuchamy fajnych solóweczek. To była tutaj solówka Larego Goldingsa w ramach projektu Scary Goldings. Autor nazywał się Louis Cole Sachs i może przejdźmy teraz do właśnie wywołanego do tablicy muzyka, ponieważ o Louisie Cole'u ja już wam tutaj opowiadałem na kwiatowej audycji. Jeśli dobrze pamiętam, to druga kwiatowa audycja była właśnie na temat tego muzyka. To jest mój ulubiony perkusista, wybitny funkowy muzyk i on tak też często jest wymieniany przez innych muzyków jako taki wzór grania na perkusji, ponieważ on ma bardzo wyrazisty styl. Ten styl mogliśmy właśnie usłyszeć w utworze przed chwilą, ale przy Louisie Cole'u jeszcze na chwilę zostaniemy, ponieważ dawno go nie słuchaliśmy na kwiatowej audycji. On tam gdzieś na początkach naszej działalności, może to nie była druga audycja, tylko nie. Zmieniam zdanie, to była druga już w pełnowymiarowym formacie, bo na początku przecież było jeszcze w ramach demówek były nasze jeszcze odcinki. Ale Louis Cole tam na samym początku naszej działalności się pojawił, ponieważ no, to jest wybitny perkusista. Perkusista znany ze swojej solowej twórczości, znany z bardzo ekstrawaganckiego projektu pod tytułem Clowncore. Jeśli ktoś nie wie, co to jest Clowncore, to zachęcam was do zapoznania się z tym. Nie będziecie mogli dzisiaj zasnąć przez to. Pewnie będą wam się śniły koszmary przez cały tydzień, ale posłuchajcie, to jest naprawdę niesamowicie ciekawy muzyczny projekt. Jeśli kręcą was klimaty w stylu dwóch jazzmenów zamkniętych w toju, grających dziwne improwizacje i tak przebierających się za przerażające klauny, to jest właśnie ta muzyka. Niesamowity jest to projekt, no ale Louis Cole ma też w swoim portfolio takie normalniejsze projekty. No i do tych normalniejszych projektów należy zespół Nowhere. To jest duet właśnie on plus wokalistka Genevieve Artadi. Razem współtworzą ten projekt, na którym no w sumie Louis Cole się wybił i tak zdobył największą taką popularność, ponieważ jest to taki no najbardziej też komercyjny ze wszystkich jego projektów. Ja zespół Nowhere uwielbiam, dlatego teraz zostaniemy jeszcze na chwilę razem z Louisem Colem i posłuchamy utworu, który nazywa się Overtime.

To był Louis Cole w wybitnej formie. To jest jego twórczość z zespołem Nowhere. Mam nadzieję, że jeśli jeszcze jej nie słyszeliście na kwietowej audycji wcześniej, to teraz zachwyciliście się tak, jak ja się zachwyciłem, kiedy słyszałem to po raz pierwszy. A to był zespół, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. I to był jeden z tych zespołów, które stwierdziłem, że na początku samego istnienia kwietowej audycji ja wam muszę o nim opowiedzieć. A teraz przechodzimy do człowieka, bez którego chyba by nie było kwiatowej audycji, albo nie istniałaby tak beze mnie, a może bez ciebie, Kuba. Bez nas by nie istniała kwiatowa audycja, ale jest jeszcze jeden człowiek, któremu bardzo muzycznie wiele zawdzięczam. Jest to pan, który nazywa się Jacob Collier. W zeszłym tygodniu byłem na jego koncercie w Krakowie. Pierwsza kwiatowa audycja, jaka kiedykolwiek w ogóle była, to też była na temat Jacoba Colliera, czyli człowieka, który sprawił, że ja bardzo na nowo zapałem miłością do muzyki. W zeszłym tygodniu miałem okazję go zobaczyć na żywo w bardzo bliskiej odległości, ponieważ grał w kameralnym klubie Studio w Krakowie i był to niesamowicie piękny koncert. Chyba najpiękniejszy koncert, na jakim byłem w życiu. Przy okazji też po prostu fenomenalny pokaz jego indywidualnych umiejętności, ponieważ to był koncert solowy. No i podczas tego koncertu grał głównie spokojniejsze utwory, jednak to był taki bardzo, bardzo wyciszający koncert. No ale musiało się też pojawić parę funkowych wstawek. Było oczywiście Time Alone With You z Danielem Cesarem. No i był oczywiście utwór, który znalazł się na jego albumie Jesse Volume 4. Utwór dość funkowy, dość przyjemny. Utwór, którego sobie teraz posłuchamy. A jest to Jacob Collier i zespół Lawrence razem w utworze Wherever I Go.

To był Jacob Collier i utwór, który no niedawno mogliśmy usłyszeć w Polsce. Utwór nazywa się Wherever I Go. Jest to jego współpraca z zespołem Lawrence. Lawrence to jest duet, przy którym sobie już zostaniemy do końca naszej dzisiejszej audycji, ponieważ jest to fantastyczny zespół. To jest zespół wywodzący się z Nowego Jorku. No i właśnie balansujący na takich, na granicy trzech gatunków, na granicy funku, soulu, no i też popu. Na pewno trzeba dodać, że jest tam też ta popowa nuta, ponieważ to są bardzo przyjemne brzmienia. Z jednej strony właśnie one nie mogą być zbyt skomplikowane, z drugiej strony, jeśli chodzi o samo wykonanie, to słyszymy tutaj świetną grę Clyde'a Lawrence'a, który jest mózgiem tego projektu, a głosem tego projektu jest Gracie Lawrence, jego siostra. Razem współtworzą oni właśnie ten zespół, a my sobie teraz posłuchamy ich utworu, już niestety bez Jacoba Colliera, a ten utwór nazywa się Do You Wanna Do Nothing With Me?

0: To było Do You Wanna Do Nothing With Me, czyli utwór zespołu Lawrence, który pochodzi z ich albumu o nazwie Breakfast. Ten zespół ma już parę albumów na koncie i naprawdę w Nowym Jorku są no, bardzo dobrze kojarzeni na tej właśnie scenie takiej soul popowej. Myślę, że można powiedzieć, no nie chcę tego jakoś bardzo mocno szufladkować, jest to bardzo pozytywna muzyka, no i od strony muzycznej tutaj Clyde Lawrence naprawdę trzyma rękę na pulsie, żeby dowozić za każdym razem. Teraz posłuchamy utworu, który opowiada o takim pewnym roku z życia. Nie wiem, czy to można utożsamiać z Gracie Lawrence, ale podmiotu lirycznego w tym utworze. Kuba, może zapytam ciebie. Jak wspominasz 23 rok swojego życia?
1: O Jezu, a co tam się działo?
0: Nie wiem, tak ciebie pytam.
1: Czy to nie były nasze początki w Radiu Aktywnym? Przypadkiem? Czy to jeszcze
0: nie wiem.
1: Wcześniej?
0: Bo to mogły być początki naszego Radiu Aktywnym. Czyli zaczynaliśmy kwiatową audycję wtedy.
1: Może tak być. Może tak być. No, wspaniały to był czas. Nie zapomnę go nigdy. A czego sobie życzę w kolejnym roku? No tego samego, co w kolejnym. Cytując klasyka. Ale no jak wspominam 23. Nie, ogólnie pamiętam, że wtedy duża zajawka... W kontekście radiowym pytasz oczywiście, czy po prostu tak?
0: Albo muzycznym bardziej nawet.
1: No i bardzo duży wpływ radio na mój gust muzyczny wywarło. Bardzo dużo płyt tygodnia przesłuchałem wtedy. I poszerzyłem swoje horyzonty i to radio niewątpliwie poszerzyło moje horyzonty, więc muzycznie wtedy zacząłem odkrywać wszystkie bardzo, bardzo dużo innych gatunków. Otworzyłem się na gatunki, więc rok 23 to można powiedzieć był mój rozkwit muzyczny.
0: To ja, jeśli chodzi o 23 rok mojego życia, to go wspominam bardzo pozytywnie muzycznie. I pamiętam, że wtedy słuchałem głównie The 1975 i Troja Sivana, więc trochę inna muzyka niż słucham obecnie. Ten gust muzyczny mi się troszkę zmienił, ale ten rok wspominam bardzo dobrze, więc to był udany 23 rok mojego życia. A teraz posłuchamy utworu o bardzo nieudanym 23 roku życia, ponieważ posłuchamy wersji akustycznej utworu, który nazywa się 23.

0: might have been the one.
1: To było 23 w wersji akustycznej. Właśnie bardzo fajne jest to w zespole Lorenz, że oni mają utwory często w dwóch wersjach. Jedna wersja jest ta wersja albumowa studyjna i potem wychodzi jeszcze wersja akustyczna, która przeważnie jest lepsza moim zdaniem. Mogliśmy to usłyszeć właśnie w utworze 23, gdzie było bardzo dużo solówek, nie tylko instrumentalnych, ale też teraz wokalnych, co jest myślę, że taką bardzo fajną ciekawostką na tej audycji. I przy okazji usłyszeliśmy też ich brata, który śpiewał chórki, to jest Linus Lorenz, najmłodszy z tego grona. No fajne trio się udało, naprawdę niesamowicie utalentowani muzycy. I to są tacy muzycy, którzy no, wybijają się w swojej twórczości. Na przykład ostatnio współpracowali z Jonathanem Groffem, czyli znanym aktorem musicalowym, więc takie połączenia też im się tworzą. Utwór 23 pochodzi z ich najnowszego albumu, który ukazał się 2 lata temu i nazywa się on Family Business. Tak, to jest ich taki rodzinny biznes, ta cała ich twórczość. I nagrali właśnie bardzo pozytywny album na ten temat. Tam mogliśmy usłyszeć taki, no z jednej strony mniej radosny w tekście, ale w muzyce bardzo radosny utwór 23. A teraz cofniemy się troszkę do ich wcześniejszej twórczości i posłuchamy utworu I'm Confident That I'm Insecure.
2: Yeah.

0: I'm Insecure. I tak jak w poprzednim utworze mogliśmy usłyszeć drobne popisy wokalne i drobne chórki, tak w tym utworze dostaliśmy już maksymalnie dużo tego. I tutaj nie samo trio rodzeństwa, ale też inni goście, których zaprosili do śpiewania chórków, tutaj wszyscy dali naprawdę niesamowity popis w tym utworze. I tym popisem się z wami żegnamy na dzisiaj. To był bardzo funkowy wieczór. Mam nadzieję, że bardzo radosny dla was muzycznie. Na pewno było tutaj masa pozytywnej energii i z tą pozytywną energią zostawiamy was na resztę tygodnia. Audycję realizował Jakub Wysocki,
1: a prowadził Mateusz Kwiatkowski.
0: To była kwiatowa audycja. My się już z wami żegnamy, ale zostawiamy was w bardzo dobrych rękach zespołu Lorenz i utwór na zakończenie Guy I Used To Be. Do usłyszenia.

Arizona.

barki, leżaki, fajki. Ja na wózkowane, ręce w kieszeni, parki.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę

just liking me.

Arizona.

to, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć, nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

zjebane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

zjebane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

drinks alone. Outside.